mhepo kufuridza ichienda kwainoenda isu tigere pasi pano hapana kwatinoendawo zvinoshamisa zvinoshamisa zvinoshamisa.